0: Kroatia Promysły.
1: To będzie Wodzia Promysły.
0: Tak, ale jeszcze chciałem coś pomyślałem głosu, to jest organizacja prawie rektorowe wypady lepszymi rekrutowymi.
1: Będę żał, że wejdzie 5 metrów.